0: Reklama.
1: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
2: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Postaw na studia, które mają znaczenie. Wybierz Politechnikę Śląską i odkryj nowe kierunki. Od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysem.

0: finansowe. Wejdź na stronę rekrutacja.polsl.pl i zaprojektuj z nami swoją przyszłość. Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.
1: Zaplanuj wakacje w rodzinnym hotelu Kocierz Resort i nie płać za pobyt dzieci. Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i animacjami dla całej rodziny w cenie pakietu. Lokalizacja na skrzyżowaniu górskich szlaków, gra terenowa, hamaki, yoga, kort tenisowy, spa, sauny i strefa dla morsów. W czasie wakacji na Kocierzu zabierzemy Was nad jezioro, by popływać na kajakach, a kolację zjecie na tarasie widokowym naszej karczmy przy muzyce na żywo. Jesteśmy tylko 1,5 godziny od Katowic i Krakowa. Sprawdź na www.kocierz.pl.
2: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
0: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. 2 dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespołu regionalne Strefa dla Dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
1: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Andrychów. We wszystkie soboty lipca od 12 do 19 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party aż 4 razy dziennie, wodne dmuchańce, basen z łódeczkami i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Andrychów, ulica Krakowska 146E.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca.
5: Zaprasza Autogazda, jedyny autoryzowany salon Citroena w Gliwicach. www.automyślnikgazda.pl.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą, ekstremalne zjeżdżalnie, wodne atrakcje dla dzieci, strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: I po reklamie.

0: pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
1: I po reklamie.

Reklama. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
2: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Andrychów. We wszystkie soboty lipca od 12 do 19 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party aż 4 razy dziennie, wodne dmuchańce, basen z łódeczkami i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Andrychów, ulica Krakowska 146E.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca.
5: Zaprasza Autogazda, jedyny autoryzowany salon Citroena w Gliwicach. www.automyślnikgazda.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Dwa ciała znalezione w mieszkaniu w Skarżysku Kamiennej koło Kielc. Policjanci weszli do lokalu po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów. Ofiary miały 65 i 73 lata. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Burze wracają nad Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia dla 4 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do godziny 19:00. Synoptycy prognozują intensywny deszcz, porywy wiatru do 60 km na godzinę i lokalnie.

0: Grad. Ostrzeżenia dotyczą Podlasia oraz części województw lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Hiszpania w półfinale piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinale pokonała Belgię 2-1. Bohaterem spotkania został Mikel Merino. Rezerwowy zdobył zwycięską bramkę pod koniec meczu, a we wtorek o finał Hiszpanie zagrają z Francją.
1: Wiemy, co się dzieje, gramy dalej. Jeśli sobota daje wam w kość, no to jesteście w bardzo dobrym miejscu, Eska się wami zajmie. My dodajemy energii z hitami na czasie, dla tych w pracy, ale jesteśmy też z tymi, którzy jadą na wakacje. Ja widziałem już na drogach te wypchane samochody z rowerami na dachu. Pozwólcie, że się do was dosiądę i zadbam o to, żebyście nie ziewali w trasie, żeby nie było niepotrzebnych przerw na kawkę. Tutaj macie dobre hity w trasę na wakacje. Kungs już teraz na antenie Radia SK. Minuta po 9. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Hej, kipery w Radiu SK. Działa jak duża czarna kawa, która mi się tutaj w studiu chłodzi. Smacznej kawusi wszystkim życzę. I do tej kawki dokładam historię pewnego wieczoru panieńskiego, którego nie było. Miał się odbyć, ale coś poszło nie tak. Pewna grupa dziewczyn chciała lecieć z Wrocławia do chorwackiego Zadaru. No, tylko problem polega na tym, że jeszcze przed wylotem dziewczyny się upiły. I zaczęły się awanturować na pokładzie samolotu, który jeszcze nie zdążył wystartować. W roli głównej przyszła panna młoda, która zachowywała się bardzo agresywnie. Tam wrzeszczała, nawet pluć zaczęła w ogóle. Słuchajcie, straszna historia. Nagrania z tego krążą teraz po internecie. No i pan kapitan stwierdził, że te panie trzeba szybko z samolotu wyprosić i na tym skończył się wieczór panieński. Na tym, że samolot jeszcze nawet z Wrocławia nie zdążył wystartować. No ale słuchajcie, wbrew pozorom, dobrze, że coś takiego się wydarzyło. Dobrze, że ten panieński był.

0: bo dzięki temu przyszły pan młody jeszcze może zmienić decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile...

0: Daria Zawiało w Radiu SK. Gramy sobotnie wakacyjne hity na czasie, a Unia Europejska idzie na wojnę z Instagramem i Facebookiem, słuchajcie. Meta, firma Meta, musi usunąć uzależniające funkcje na Facebooku i Instagramie, takie jak autoodtwarzanie czy spersonalizowane treści, bo jeśli tego nie zrobi, to będą gigantyczne kary finansowe. Słuchajcie, jeśli to by weszło w życie, jeśli Facebook i Instagram faktycznie usunęliby te uzależniające funkcje, to znacząco w przypadku niektórych skróciłby się czas na przykład jedzenia śniadania, jedzenia obiadu, częściej byśmy rozmawiali z drugą połówką, krócej byśmy leżeli o poranku w łóżku, no i niektórzy na pewno mniej czasu spędzaliby w toalecie. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.

Do sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.

0: to do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespołu regionalne Strefa dla Dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
6: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: I po reklamie.

0: to są właśnie sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Marisa za nami. Po 10 wakacyjna nowość od Gipsa, którego dzisiaj możemy zobaczyć na żywo w Sławie w województwie lubuskim. Gips zagra na festiwalu Rapsacja. Dzisiaj wielki finał tej imprezy, ostatni dzień. Na scenie m.in. Oki, Żabson, Problem, Kizo, bracia Kacperczyk, Kękę, Sokół, Tede i jeszcze wielu, wielu innych. I w środku tego wszystkiego jest oczywiście Radio SK. Są nasi słuchacze, bawimy się razem w naszym imprezkowym busie i jest też Mati Fuczyło, który dzisiaj po godzinie 14 na żywo w Radiu SK poprowadzi program specjalnie z festiwalu Rapstacja. Jeśli nie możecie tam być, to i tak możecie zobaczyć, co się na Rapstacji dzieje. Polecam zaglądać na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania z koncertów. No i możecie na przykład zobaczyć wielkie wczorajsze show BDS-a. A za chwilę 10 i najnowsze newsy w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 10. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 63. To po wypadku w miejscowości Stare Rakowo między Łomżą a Kolnem. Osobówka zderzyła się czołowo z busem. Do szpitala trafiło 6 osób, w tym 2 dzieci. Droga jest całkowicie zablokowana. W Warszawie powstanie mur pamięci. Ma on przypominać o ofiarach zbrodni wołyńskiej i innych wojen XX wieku na Ukrainie. Zapowiedź padła w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. Mur ma przypominać o osobach, które zginęły w tamtych wydarzeniach.
8: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
7: Zapowiada premier Donald Tusk. Turyści nie rezygnują z wypoczynku nad Bałtykiem. Mimo zmiennej pogody, nad morzem wciąż jest wielu urlopowiczów. Właściciele kwater mówią, że szczyt sezonu dopiero przed nimi. W przyszłym tygodniu pogoda ma się poprawić, a synoptycy zapowiadają słońce i temperaturę do 25 stopni.
9: Słyszycie to? 25 stopni nad Bałtykiem. Jak się wtedy przyjemnie będzie leżało na plaży, słuchając szumu morza. Jak się będzie można fajnie w Bałtyku schłodzić, a potem jak gofry będą wchodziły, to się można rozmarzyć. To SK dokłada wakacyjne hity na czasie. W tej godzinie obiecuję m.in. gorącą hiszpańską Karol G. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: I tak jeździmy z nią na wakacje. Od 18 lat. Hit zawsze na czasie od Amy McDonald w Radiu SK. I wiem, że wielu z was właśnie teraz przy takich dźwiękach jedzie na wakacje. Samochody wypchane po brzegi walizkami. Dzieci z tyłu już zaczynają powoli dopytywać, czy daleko jeszcze. Są też tacy, którzy właśnie wracają z hotelowego śniadania, ale wiem, że wśród nas są też osoby, dla których to jest zwykła sobota. W pracy albo z mopem w ręku w domu. I ja was teraz pytam, w której ekipie wy jesteście? Jesteście team wakacje? Wypoczywający, korzystający z wolnego? Czy jednak jesteście w drużynie tych pracujących, którzy na razie nie mogą sobie pozwolić na lenistwo? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdzimy, która ekipa jest większa. Śmiało się nagrywajcie, a ja wakacyjnie zagram. Za chwilę między innymi Bausa, a potem gorąca nowość od Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa w Radiu SK. Nagrywacie głosówki na Messengerze Eski. W której drużynie jesteście? Team praca czy team wakacja? My jesteśmy hity na czasie. Te najnowsze.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Do wszelkich wakacyjnych aktywności, do sprzątania albo do odpoczywania dokładamy najlepsze świeże numery. I teraz chyba numer jeden, jeśli chodzi o nowości z tego tygodnia. Sanach wydała nowy kawałek. Fragmenty tego numeru fani mogli już usłyszeć na stadionowych koncertach Sanach. Zuzia w najbliższy wtorek zagra w Krakowie. 4 września wielki finał na PGE Narodowym w Warszawie, a teraz gra na antenie Radia SK. Wchodzicie bez biletu. Sanach, ITP, ITD. Już teraz w Esce.

0: i Money w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i sprawdzamy, w której grupie jesteście. Team wakacje, ci, którzy odpoczywają, czy jednak w ekipie tych, którzy urlop dopiero mają albo już mieli i dla których to jest zwykła sobota, a nie mówi, że jest w grupie numer 3.
1: Czyli ci, którzy nie mają urlopu, ale jednocześnie postanowili nie sprzątać w domu, tylko zamknęli drzwi na cztery spusty, wsiedli z dzieckiem do samochodu i śmigają spędzić czas na świeżym powietrzu.
0: Wow. Ania, to ja tak w imieniu twojego faceta dopytam, gdzie tu jest haczyk, przepraszam bardzo? Czy to oznacza, że ty nie każesz nam dzisiaj sprzątać? To znaczy, że mamy wolne, że tak po prostu wychodzimy, sprzątanie nie zając i po prostu przekładamy na kiedy indziej? Słuchajcie, czyli jednak wolna sobota może być piękna.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polskie ogórki.

0: Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
7: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą. Ekstremalne zjeżdżalnie. Wodne atrakcje dla dzieci. Strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
11: I po ramie.

0: W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. To są właśnie wakacyjne hity, Użel za nami. I sprawdzamy, która grupa jest liczniejsza. Team wakacje, czy team dla tych, którzy ta sobota jest zwykła? I się okazuje, że najwięcej jest osób, które są pomiędzy. Teoretycznie zwykła sobota, teoretycznie wolne, ale pracująca.
1: Ja dzisiaj szykuję się do wielkiej imprezki na ogrodzie. Moja córeczka obchodzi drugie urodziny. Będzie dmuchaniec, wielki basen, bańki, pełna imprezka, grill. Pozdrawiam Radio SK.
0: A to chyba jest dobrze, bo po głosie Kamila słyszymy, że on jest jeszcze w dobrym humorze, że nie ma takiej jeszcze klasycznej przedimprezkowej napiętej atmosfery w domu. Trzymam kciuki, żeby tak zostało i trzymamy też kciuki, żeby Kamil miał siłę, żeby po tej imprezce potem posprzątać, bo z tym różnie bywa. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklamy.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka. Winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
13: I po reklamie.
14: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
15: Agnieszka Kucjas, cześć. Tym razem mam propozycję dla wszystkich tych, którzy spędzają wakacje w mieście. Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu rusza z akcją Lato na luzie. Będzie sporo wydarzeń, więc warto się tam wybrać, bo będzie w czym wybierać.
16: Jest to już druga edycja naszej imprezy Lato na luzie. Tym razem zaplanowana na lipiec i na sierpień. I podzieliliśmy program na tematyczne dni tygodnia. Naszych odwiedzających czekają literackie poniedziałki, lifestyle'owe wtorki, filmowe środy, kreatywne czwartki i muzyczne piątki, a oprócz tych głównych imprez plenerowych, które odbywają się w Mediatece, zapraszamy też do 10 naszych chwili bibliotecznych, gdzie zaplanowane są warsztaty i zajęcia świetlicowe dla dzieciaków.
15: Mówi Kinga Baranowska-Jaworek z Zagłębiowskiej Mediateki.
17: Wakacji pełnego odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bytom S1 Center.

0: Minęła 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 6 osób, w tym dwoje dzieci, w szpitalu po wypadku na Krajowej 63. Między Łomżą a Piszem osobówka zderzyła się z busem. Według policji kierowca osobówki zjechał na przeciwległy pas ruchu, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
1: Samochodem osobowym podróżowało 4 osoby, w tym dwójka dzieci w wieku 10 i 17 lat. Busem natomiast 2 osoby dorosłe.
0: A w tej chwili ruch odbywa się już normalnie. 23-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa po podpaleniu kampera. Do zdarzenia doszło na placu budowy w Ińsku. Mężczyzna miał podpalić pojazd, w którym przebywała kobieta. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. A na koniec jeszcze Łódź, gdzie trwa jubileuszowa 20. edycja festiwalu Audio River. Na miejscu jest nasz reporter Daniel Tekliński.
2: Jak się bawisz na Audio River?
3: Bardzo dobrze.
4: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
0: A festiwal w Łodzi potrwa do jutra.
5: I jesteśmy z wami na najlepszych imprezkach tego sezonu. Dużo się dzieje się też w Sławie, w województwie lubuskim. Tam trwa rapstacja. Jest ekipa Radia SK, jest nasz imprezkowy bus, a Mati Fuczyło dzisiaj po 14 poprowadzi specjalny program na żywo z rapstacji. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i dokładam wakacyjne hity na czasie. Za chwilę taki zawsze na czasie La Camisa Negra się pojawi. I jeszcze jedną rzecz ustalmy. Z niczym nie można przesadzać. Z sobotnimi obowiązkami także. Odpoczywamy razem z Kygo.

0: najnowszych badań, uwaga, co czwarty pracujący Polak ma romans w biurze. Znaczy, zaraz, spokojnie, no dlaczego od razu romans, prawda? Skąd oni tak naprawdę wiedzą? Może my po prostu jesteśmy dla siebie nawzajem mili, może tyle, prawda? No może niektórzy po prostu chcą szybko awansować. To nie romans, tylko ambicja.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

Roxy i White 2115. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie 17 minut po godzinie 11. A ja powiem wam, że jestem trochę nami zaniepokojony, bo się okazuje, że my Polacy w pracy nie jesteśmy zajęci tylko pracą.

0: Polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Fans Joy w Radio SK. Gramy hity na czasie dla tych, co urlopują i dla tych, co o urlopie mogą tylko pomarzyć. W której grupie jesteście? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Tak jak Monika, która jest tak, no, trochę pomiędzy.
1: Niby na urlopie, a jednak na mopie. Urlop na remont.
0: A, klasyczny polski urlop. Monika, w takim razie ja trzymam mocno kciuki, żeby przynajmniej na jeden dzień albo dwa materiałów wam zabrakło i żeby było przymusowe wolne w tym urlopie, w tym remoncie, ale przynajmniej nie przytyjecie od nadmiaru gofrów. Są plusy tej sytuacji. Dla wszystkich domowych ekip remontowych za chwilę będzie ładowanie baterii. Andy Dusty Harris z Okaria po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
10: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój.

0: marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja. Bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
0: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Andrychów. We wszystkie soboty lipca od 12 do 19 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party aż 4 razy dziennie, wodne dmuchańce, basen z łódeczkami i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Andrychów, ulica Krakowska 146E.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca.
8: Zaprasza Autogazda, jedyny autoryzowany salon Citroena w Gliwicach. www.automyślnikgazda.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
11: Zalej i jedź dalej.
10: Wifon. Liczy się tylko on.
12: I po reklamie.

0: to głosówka od Bledki, która mówi, że jest na wakacjach i że jest jej bardzo dobrze. I nam też jest dobrze przy takich wakacyjnych numerach na antenie Radia SK. A jak tam u was? Jesteście zapracowani czy sobie na wakacjach odpoczywacie, Kasia?
1: Ja jestem w najlepszej sytuacji. Przyjechaliśmy z urlopu i właśnie wybieramy się na urlop.
0: Przepraszam bardzo, czy ktoś rozpoznaje głos twojej szefowej? Kasia na 100% jest czyjąś szefową, bo tylko ona może sobie coś na coś takiego pozwolić. Także Kasiu, w imieniu wszystkich twoich pracowników ja życzę miłego urlopu, żeby trwał jak najdłużej. Bo jak wszyscy wiemy, jak szef jest na urlopie, to pracownicy trochę też.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii. SK.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
6: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
7: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów.

0: dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów, łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
7: I po reklamie.
8: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie żyje 17-latek, to po wypadku na Kaszubach. Samochód prowadzony przez jego rówieśnika dochował w Mściszewicach. Autem podróżowało 9 osób, 4 z nich znajdowały się na dachu pojazdu. Kierowca miał około promila alkoholu i nie miał prawa jazdy. Lekarz z Braniewa miał pobierać wynagrodzenie za 72 godziny pracy na dobę. Miał jednocześnie pracować na oddziale, w poradni i na SOR-ze. Proceder mógł trwać nawet 3 lata. Sprawa jest związana z aferą wokół Szpitala Południowego w Warszawie.
9: Szacujemy, że szpital w najkorzystniejszym wariancie dla pana doktora nadpłacił prawie 4 miliony.
8: Powiedział SC starosta braniewski Leszek Dziąg. I jeszcze nietypowa pamiątka z piłkarskiego mundialu. FIFA sprzeda fragmenty murawy ze stadionu, gdzie odbędzie się finał Mistrzostw Świata. Kawałki boiska będą dostępne w kilku wariantach cenowych. Najdroższy zestaw wyceniono na $3000. Sprzedaż ma ruszyć po zakończeniu turnieju.
10: Ej, ale to kusząca opcja, bo to taka trawka elegancko zadbana, podlana, przystrzyżona. Marzenie każdego działkowicza. Jeśli was teraz przyłapałem przy podwórkowych pracach, to ja dokładam taki numer, przy którym będziecie pod nosem nucić turururu. Milki i David Guetta już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 po 12.

0: Kids zawsze na czasie. Nigdy się chyba nie znudzi i my takie numery dla was mamy. Black Eyed Peas i Justin Timberlake na antenie Radia SK, a Chińczycy udają, że są Polakami. Słuchajcie, tam w Azji wpadli na genialny pomysł, genialny chwyt marketingowy. Jedną z miejscowości w Chinach nazwano Bolesławiec, tak normalnie po polsku Bolesławiec, żeby móc tam produkować ceramikę i żeby klienci z Europy myśleli, że to jest ceramika z Bolesławca, tego polskiego Bolesławca, a tak naprawdę będą to podróbki. No jest to trochę oburzające, przyznajcie. Ale z drugiej strony to chyba nic nowego, prawda? Bo ja nam nie radzę sprawdzać, skąd pochodzą kapcie i ciupagi z napisem Zakopane. No i nie radzę też pytać osób wracających z wakacji w Turcji, skąd mają takie drogie ubrania.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji.

0: Leviatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Leviatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Leviatan oraz w aplikacji Mój Leviatan.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: I po reklamie.

0: Możemy załatwić darmowy nocleg i bezpłatny dojazd. Eska dowozi kampera. Już w czwartek pod sam dom dostarczymy Wam eskową chatkę na kółkach. Są tam łóżka, tam jest wszystko, czego potrzeba na weekend z rodziną. Wystarczy, że pobierzecie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłosicie. I być może już w czwartek Wam eskowego kampera podstawimy, a Wy nim pojedziecie tam, gdzie Wam się zamarzy.
1: Więcej,
2: więcej,
1: jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy Wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
9: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca, 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespoły regionalne, strefa dla dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
13: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: I po reklamie.

0: wakacyjny Shimza na antenie Radia SK. Ten pan zagra dzisiaj na Audio River Festiwalu w Łodzi. Ten numer usłyszą słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli bilety na tę imprezę na naszej antenie, ale nasza ekipa bawi się też na festiwalu Rap Stacja w Sławie. Tam najlepsi polscy raperzy na scenie. I dzisiaj po godzinie 14 Mati Fuczyło poprowadzi specjalny program na żywo prosto z Rap Stacji, ale nie każdy dzisiaj imprezkuje. Do Eski podłączona jest Iwona razem z dziećmi i mężem.
1: Siema Eska, my jesteśmy ekipa Wakacje i właśnie dojechaliśmy do ZOO w Krakowie.
2: Pozdrawiamy!
0: A to czekajcie, nie wysiadajcie jeszcze z samochodu, u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a potem na przykład Sanach się pojawi. A jak to u was wygląda? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w której grupie jesteście. Team Praca czy drużyna odpoczywających, tak jak Iwona z dziećmi?
3: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce.

0: pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu.
1: Mówi Aldona Naczk z kartuskiej policji. 12 osób zginęło, a 23 uznaje się za zaginione. To po pożarze w Andaluzji. Ofiary to głównie cudzoziemcy. Ogień strawił ponad 6,5 tysiąca hektarów. W akcji uczestniczą setki strażaków i żołnierzy, a przyczyną pożaru miała być awaria linii energetycznej. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane smoczyce. Dzięki nim pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego laptopów czy innych urządzeń elektronicznych. Do końca roku na lotnisku ma się pojawić łącznie 15 takich maszyn.
2: Fajnie by też było, jakbyśmy na kontroli bezpieczeństwa na lotnisku nie musieli też paska od spodni ściągać, prawda? Jak się przechodzi przez tą bramkę. Bo potem, jak już tę kontrolę przejdziemy, to trzeba wszystkie rzeczy naraz pakować szybko i jeszcze dbać o to, żeby nam spodnie nie spadły. Ale ja nam życzę takich problemów wakacyjnych na tę sobotę. I dokładam wakacyjne hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Hit.

0: I dostaliśmy właśnie kopniaka energetycznego w 4 litery. Florida i Kesha w Radiu SK to są wakacyjne hity na czasie. Razem pracujemy, razem odpoczywamy. A po której stronie jest Viola?
1: Hej, SK. Ja niestety dzisiaj pracuję. Jestem w drodze na reportaż. I taki przekaz do mojej dzisiejszej pary młodej. Wiozę wam troszkę słoneczka.
0: Aha, czyli Viola jest kamerzystą na weselu po prostu. Czyli Viola jest tą osobą, przy której goście zawsze starają się zachowywać naturalnie, prawda? Ale to nigdy nie wychodzi. Bo jak sobie na weselu tańczymy i nagle przed nami pojawia się kamera, nie wiem, przynajmniej ja tak mam, to od razu niby tańczymy.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
11: I po reklamie.

0: Dua Lipa w Radiu SK, a teraz mam dla was nowość, za którą możecie zgarnąć gadżety Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie, przez całe lato i nie tylko w lato, mamy dla was najlepsze nowości i teraz zapoznajcie się z nowym brytyjskim boys bandem. Kiedyś było One Direction, a teraz jest nowa ekipa. December 10 się nazywa. Grupa młodych chłopaków, która zajęła się odświeżeniem kultowego hitu sprzed lat. Ten numer ma już wiele różnych wersji, ale takiej jeszcze nie było. Posłuchajcie, bo naprawdę warto. December 10, Us Against the World. Już teraz w Radiu SK. I uwaga, kto pierwszy rozpozna, na bazie jakiego hitu powstał ten numer, zgarnia SK-ową nerkę i magazyn Radia SK, SK Story. Czekam na głosówki.

0: Pitbull i Chris Brown. Hit zawsze na czasie w Radiu SK, ale nowości też mamy. Przed chwilą graliśmy brytyjską ekipę December 10, która nagrała taki numer. Właśnie, wasze zadanie polegało na tym, żeby odgadnąć, na bazie jakiego kultowego hitu powstał ten numer. Kto pierwszy, ten lepszy. Jako pierwszy do Eski odezwał się Kamil, który jest razem ze mną. Cześć, Kamil.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: No to na bazie czego ten kawałek powstał?
1: Brytyjski zespół, ile się nie mylę również, Cutting Crew.
0: No oczywiście, że tak. I tak to leciało, posłuchaj. Zawsze na czasie, tym razem doczekał się nowej wersji. Kamil, gratuluję, byłeś jako pierwszy w Polsce, więc leci do ciebie nerka Radia SK i magazyn Radia SK SK Story z luksusowym, ekskluzywnym wywiadem z Roxy Węgiel.
1: Świetnie, super, dzięki wielkie.
0: Trzymaj się, dobrej soboty życzę, hej.
1: Dzięki, dzięki, pozdrawiam.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz, to w euro!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. I po

0: Przepraszam, ja teraz nie mogę rozmawiać, bo ja leżę na plaży pod palmą w egzotycznym kraju. Tak wszyscy się możemy poczuć przy tym numerze. DJ Godza i Jason Derulo to są właśnie wakacyjne hity na czasie. No i my jesteśmy chyba w najbardziej wakacyjnej miejscówce w Polsce, bo już teraz na żywo łączymy się z festiwalem Rapstacja ze Sławą. Tam jest Mati Fuczyło, które już za moment przejmie stery. Haro Mati, czy my się w ogóle słyszymy?
1: Oczywiście, że się słyszymy, jak miło Ciebie słyszeć i jak miło jest tu być. Faktycznie słowo Sława jest chyba nieprzypadkowe, bo to teraz Sława wśród festiwali. Jesteśmy na Rapstacji, no i widzę, że dzieje się pięknie, a jest dopiero przed 14, no to jest szalona sprawa, ale bardzo fajna.
0: Ale powiedz, jaki ty masz krajobraz przed oczami, bo to jest piękne.
1: O, no tak, to słuchaj, 50 metrów ode mnie widzę teraz 70 łódek, do tego widzę też kajaczki, wiele innych historii, jakieś 100 metrów ode mnie na

0: Po prawej stronie widzę też główną scenę. No dzieje się, no dzieje się. Łuki, co ja mogę ci powiedzieć?
1: I do tego wszystkiego będzie dobry rap. I klimat tego festiwalu już za chwilę poczujecie na antenie Radia SK, bo Mati Fuczyło na żywo z Rap Stacji już teraz przejmuje stery wesce. Radio
2: SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: I po reklamie.

0: Mamie.
1: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
2: Agnieszka Kucjesy, cześć. W ten weekend na hali Lipowskiej i Rysiance dwudniowy Hola Festival. Oprócz rozmów o pasterstwie, muzyki i śpiewu, to świetna okazja, by po prostu pobyć w górach i nigdzie się nie spieszyć, przyznaje Rafał Banaś z Fundacji Górom, która organizuje tegoroczną imprezę.
3: Coś, do czego bardzo też zachęcamy, to zostanie na noc, w namiocie, w hamaku albo w schronisku, by zostać z nami do poranka niedzielnego, bo o godzinie 9 pod bacówką na hali Lipowskiej będzie poranny koncert śpiewaczy. Zależy nam, by wydarzenie było spokojnym spotkaniem przy owcach, w górach.
2: Udział w festiwalowych koncertach i warsztatach jest bezpłatny, ale kwestie noclegu koniecznie trzeba ustalić z właścicielami schronisk na hali Lipowskiej i Rysiance.
1: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bytom S1 Center.
4: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Akcja ratunkowa zakończona. Wszyscy górnicy są już bezpieczni. Po porannych wstrząsach w kopalni miedzi w Lublinie w rejonie zagrożenia było 20 górników. Jeden z nich, pracujący w maszynie, został przysypany.
5: W strefie zagrożenia było 20 górników. Wszyscy raczej są w dobrym stanie. Ten ostatni, wydobyty z tej maszyny, ma obrażenia, ale też takie obrażenia, które nie zagrażają życiu.
4: Informuje Mirosław Kuk z KGHM. Przyczyny wstrząsów będzie ustalać teraz specjalna komisja. Jeszcze dziś najpewniej usłyszy zarzuty. Trwa przesłuchanie mężczyzny, który kastetem zaatakował policjantów w Warszawie. Po ucieczce został zatrzymany w rejonie metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego funkcjonariusza. Przy zatrzymanym znaleziono także maczetę. Ćwierćfinały piłkarskiego mundialu wkraczają w decydującą fazę. Dziś poznamy dwóch kolejnych półfinalistów turnieju. O 23:00 Norwegia zagra z Anglią, a o 3:00 w nocy Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią.
6: Jak lato to festiwale, a jak festiwale to Radio SK. Dzisiaj melduje się prosto z nad samej plaży w Sławie. Rapstacja trwa. No i dzisiaj poczujecie klimat lata i koncertów. Jestem tego pewien, na scenie Gips, a zaraz Westę też Gips. Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

To Narcotic Trusty, I Like It w Radiu SK, 15 minut już po 14 i to jest specjalne wydanie hitów na czasie prosto z plaży w Lubuskiej Sławie. Tutaj od czwartku trwają rapowe koncerty największych gwiazd, nawet teraz trwają też próby na scenie, ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, co dzieje się tutaj, a dzieje się dużo, no to musimy i chcielibyśmy bardzo odnieść się do ważnej sprawy, która wydarzyła się wczoraj. Jak wiecie, odeszła od nas Maja Gadowska, Majko, którą doskonale znacie z Radia SK z hitu Wszystkie Marzenia, nagranego z Łatwogangiem. No i miałem okazję wtedy ją odwiedzić i zobaczyć ten jej cudny uśmiech, trochę się nim też zarazić i poczuć. Maja była podopieczną fundacji Cancer Fighters i bardzo dzielnie walczyła. No i aby upamiętnić pamięć o tej dzielnej wojowniczce i aby pamiętać o tym, że warto walczyć cały czas i aby pomagać, no to zagrajmy. Łatwogang i Majko.

0: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł. Plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour w sumie najlepszy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Radio SK.

0: to księżniczka od Sylwii Grzeszczak. Ja też trochę czuję się teraz jak taka roszpunka uwięziona w wieży, bo stoję na dachu naszej eskowej ekipy, eskowego busa. Tych długich włosów mi trochę brakuje jako roszpunka, ale o tym zaraz, słuchajcie, bo co zwykle może dziać się o tej porze w sobotę? Opcji jest kilka, zakładam, że niektórych mogłem właśnie przyłapać w pracy, innych ewentualnie przy sprzątaniu, może niektórzy dzisiaj odpoczywają, tego wam życzę, ale słuchajcie, wiem o tym, że niektórzy odpoczywają dziś w plenerze, na festiwalu, a że Westę trwa festiwalowe love, to zabieramy was na najlepsze imprezy w Polsce i nie tylko. Możecie u nas zgarniać wejściówki, zaproszenia na najlepsze imprezy i dziś jesteśmy w Sławie, w województwie lubuskim. Tutaj rapstacja, tutaj rapowe koncerty największych gwiazd, trwają cały czas próby. Obok mnie jest wielka scena, sprawdźmy, czy słychać, że artyści no coś tam robią, uwaga. Chyba słychać, że się dzieje. Ale słuchajcie, co ja widzę? Przede mną jest ogromne jezioro. Takie fajne, takie błyszczące, tutaj ta woda się mieni. Na nim są rowerki wodne, są kajaki, są supy. Nawet spróbuję może teraz pomachać, może mi tam jakaś ekipa odmacha. O, są, tylko problem jest taki, że mają... Siedzą na kajaku i mają, mają wiosła, to żeby tylko im nie wypadło. Ale słuchajcie, zazdroszczę im wszystkim, bo relaks jest tutaj niesamowity. Jest ciepło, jest słoneczko i są leżaczki, jest plaża. No, sami zresztą zobaczcie, bo wszystko to pokazujemy już teraz na Instagramie Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze rybaka.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary! Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U

0: Rosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Cześć, to Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca.
6: Zaprasza Autogazda, jedyny autoryzowany salon Citroena w Gliwicach. www.automyślnikgazda.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: to Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, a do tego Megan Thee Stallion, to jest Eska. 4 minutki zostały do godziny 15. Jesteśmy na żywo, no bo to jest lato z Eską. Mam dowody na to. Słuchajcie, jestem teraz na pomoście, jestem nad jeziorem. Zresztą sami posłuchajcie, uwaga, wychylam się. O, widzicie? Znaczy słyszycie, bo może nie widzicie. Widzieć możecie teraz na eskowym Instagramie, bo to wszystko pokazujemy. No mam faktycznie dowody na to, że lato trwa. Eskowe lato. Ja spróbuję nie spaść z tego pomostu, bo to też takie wcale łatwe nie jest. Eska dzisiaj melduje się na rapstacji w Sławie, ale jeżeli wy też chcielibyście zameldować się gdzieś na plaży, tak jak ja, albo ewentualnie na pomoście i też sobie taką wodą troszkę potrzepać łapką, to da się to zrobić. Słuchajcie, Eska dowozi kampera. Zgłaszajcie się w aplikacji Radia Eska. Możemy wam dowieść dom na kółkach. No i pod dom to zrobić. Tak na przedłużony weekend.
1: Radio SK. Sponsorem programu był BROS. Producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Mix

0: więcej.
1: Więcej!
0: Jeszcze więcej!
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Mix

0: Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą. Ekstremalne zjeżdżalnie. Wodne atrakcje dla dzieci. Strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: 24 stopnie, woda, plaża, koncerty, no czy da się, aby było lepiej? Tego nie wiem, ale wiem, że to jest program specjalny na żywo z festiwalu Rap Stacja. Jeżeli was tutaj nie ma, no to ze SKO poczujecie się tak, jakbyście tutaj byli na pewno. No to co, rozkładamy leżaczki, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: To Sydney Polak i PZ, ten drugi wczoraj tutaj był. Tu, czyli na Rapstacji w Sławie, nadajemy na żywo prosto z plaży na terenie festiwalu, ale skoro lato, skoro impreza, skoro wakacje, no to musi być też jedzenie i podbiegłem do jednego z miejsc z jedzonkiem właśnie. Sprawdźmy, co tutaj jest, sprawdzimy, co wybieracie najczęściej. No dobra, do wyboru jest tak, widzę kebab, jest zapiekanka, jest hot dog, nawet pizza łatka jest. No to może za momencik podbiegnę tutaj do pana sprzedawcy i dowiemy się, co on ma tutaj do zaoferowania. Cześć, jak masz na imię?
2: Mateusz.
1: Cześć Mateusz, o bardzo dobre imię, ja też mam na imię Mateusz. Powiedz mi proszę, jak często na festiwalu sprzedajesz fit sałatkę?
2: Fit sałatkę? No generalnie fit sałatka nie jest bardzo częstym wyborem, aczkolwiek bardzo ją polecam mimo wszystko.
1: Bardzo polecasz, ale zakładam, że jednak festiwalowicze to mają inne wybory, co?
2: Oczywiście mają inne wybory. Najczęściej to przede wszystkim biorą co? Bułki, gemiuzę z grillowanymi warzywami i tortille bardzo często również biorą i zapiekanki z kurczakiem oraz serem.
1: Okej. Okay.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: To Sydney Polak i PZ, ten drugi wczoraj tutaj był. Tu, czyli na Rapstacji w Sławie. Nadajemy na żywo prosto z plaży na terenie festiwalu. Ale Pania, cześć, jak masz na imię?
2: Mateusz.
1: Cześć Mateusz, o, bardzo dobre imię, ja też mam na imię Mateusz. Powiedz mi proszę, jak często na festiwalu sprzedajesz fit sałatkę?
2: Fit sałatkę? No generalnie fit sałatka nie jest bardzo częstym wyborem, aczkolwiek bardzo ją polecam mimo wszystko.
1: Bardzo polecasz, ale zakładam, że jednak festiwalowicze to mają inne wybory, co?
2: Oczywiście mają inne wybory. Najczęściej to przede wszystkim biorą co? Bułki, gemiuzę z grillowanymi warzywami i tortille bardzo często również biorą i zapiekanki z kurczakiem oraz serem.
1: Okej,

0: czas, żeby sobie pobujać głową tutaj do koncertów i tak dalej, pobawić się?
1: To po pracy dopiero tak naprawdę. W czasie pracy nie mam czasu na takie rzeczy niestety, a szkoda, bo bardzo bym chciał, ale po pracy jak najbardziej mogę pójść.
0: No dobra, ale energia widzę, że się zgadza. Mati, to co? Dobrej zabawy w takim razie i sprzedaży tych pizzałatek wszystkich.
1: Dziękuję i wzajemnie bardzo.
0: I smacznego piąteczka w takim razie. Dzięki bardzo. Słuchajcie, a skoro jesteśmy na festiwalu, no to teraz przechodzimy do tego, co dalej. Jeżeli wy akurat jecie, no to smacznego. To jest Lato z Eską i to prosto z plaży. Radio
2: SK. Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Odkryj magiczny świat w Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: I po reklamie.

0: Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle, 22 minuty do godziny 16. To jest SK, dzisiaj kolejne, ostatnie już, słuchajcie, ćwierćfinały mundialu. Szwajcaria, Argentyna, a do tego Anglia, Norwegia. Norwegowie wiosłują i wiosłują i dopłynęli do kolejnego meczu, ale ja widzę, jak wy dzisiaj wiosłujecie, bo no właśnie, wskoczyłem znów na dach eskowej strefy na festiwalu Rapstacja w Sławie. Zresztą chyba słychać, że tutaj się dzieje, co? O, no tak, bo trwają cały czas próby na scenie, no i z nami możecie poczuć klimat lata, nawet bez wychodzenia z domu, kilka kroków ode mnie, naprawdę. Jest teraz jezioro, widzę łódki i widzę wszystko inne, co pływa, czego nie umiem nazwać. Ja jeszcze nie byłem, ale trochę bym chciał. Przed chwilką też zaczepiła mnie tutaj taka ekipa z drugiego końca Polski, która tutaj przyjechała i mówili, że po drodze trzeba było pchać samochód, ale dojechali, co prawda jechali o 6 godzin dłużej niż powinni, ale się udało, czyli wakacyjne przygody są zaliczone. No to teraz pytanie do was, czy wy mieliście jakieś szalone wakacyjne przygody? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV.

0: euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca. 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespołu regionalne Strefa dla dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, a to jest jeden z nich, Marissa i Odkochaj. Eska dzisiaj melduje się prosto z leżaczka na plaży. Jak fajnie jest mówić do Was właśnie stąd. No w końcu mamy lato, mamy festiwalowe lato, a jeżeli Wy dziś na festiwalu być nie możecie, ale chcielibyście poimprezować, no to w każdy piątek i sobotę czeka na Was Eska Live Remix. Najlepsi DJ-e świata grają najlepsze sety. Słuchajcie Eski, po 20 dzieje się tam naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo, ale u nas też dzieje się dużo. Zostańcie z nami, bo już za chwilę będę biegał tutaj po plaży i sprawdzał, czy się wygrzewacie ewentualnie i czy skóra jest już bardzo brązowa, czy dopiero troszkę brązowa. Radio
1: SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez

0: 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: I po reklamie.
5: Zapytałem o wasze szalone wakacyjne historie. Joasia napisała, że w zeszły weekend była nad morzem, a dzisiaj zrzuca skórę jak żmija. No to patrząc na to, że ja dzisiaj nadaję do was z plaży, to zobaczymy, co wydarzy się ze mną za tydzień. Mati Puczyło to są hity na czasie, na żywo z plaży w Sławie. Nie chcę

0: Jak pięknie się robi, kiedy słyszymy ten hit, prawda? Armin van Buuren, Sharon Del Adeli, In and Out of Love, to jest SK, to są hity na czasie. Dzisiaj w bardzo nietypowym, ale to wcale nie znaczy złym wydaniu, bo powiem tak, czuję zapach grillowanej rybki. Jesteśmy przy samym Jeziorze Sławskim, wokół mnie są festiwalowicze, są restauracje, jest plaża, jest wielka scena rapstacji, są uśmiechnięci ludzie, jest wspaniale, no tutaj niedługo ruszają koncerty, teraz jeszcze, można powiedzieć, sytuacja się rozkręca, trwają próby. No coś tam nawet słychać, ale słuchajcie, no a propos tej sytuacji, która się rozkręca, to rozkręca się też Ziemia. Według naukowców nasza kula ziemska kręci się trochę za szybko i naukowcy zastanawiają się nad wprowadzeniem takiej sekundy przestępnej. Czyli o co chodzi? Chcą cofnąć czas, światowy zegar taki, o jedną sekundę. No i tak sobie myślę, to niby nie jest dużo, ale taka sekunda, szczególnie rano, na festiwalu, no to jest na wagę złota. Albo na wagę smażonej ryby, a to jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
15: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
16: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
17: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie. Radio.

0: 27 minut do godziny 17. To David Guetta, to Rihanna i Who's That Chick w SC. My jesteśmy na plaży. W Sławie jest naprawdę pięknie i jesteśmy na rapstacji, a ze mną jest główny organizator tego całego zamieszania, czyli Waldi. Dzień dobry.
1: Cześć i czołem, witam.
0: Mam takie pytanie. Jak organizuje się taką imprezę, żeby było tak słonecznie, tak letnio i tak wspaniale? Widziałem, że jakiś szaman tańczył na plaży. Czy to to?
1: No, można powiedzieć, że ten szaman nam załatwił pogodę. Trzeba mieć szczęście, nie czarujmy się. Jeśli chodzi o pogodę, to trzeba mieć szczęście.
0: No tak, no to szczęście tutaj się zgadza. Słuchajcie, powiem wam, co się tutaj dzieje. Mamy trzy sceny co najmniej tak naprawdę, chociaż to jeszcze są dodatkowe atrakcje,

0: które na was czekają. Co najmniej kilkudziesięciu artystów już się tutaj pojawiło, a jeszcze kolejni przed nami dzisiaj. Między innymi będzie Żabson, będzie Gibbs, będzie Fukaj, będzie Oki. O kogo tutaj nie będzie? W skrócie właściwie będą wszyscy, ale najważniejsze pytanie do organizatora brzmi teraz: ile razy w ciągu ostatnich dni ktoś powiedział: masz chwilę, masz 5 minut?
1: Nie, to jest normalne. Znaczy inaczej, wszyscy mówią tak: wiem, że nie masz czasu, ale...
0: To często to się pojawia, jak rozumiem.
1: Tak, regular.
0: No dobra, a usiąść na dłużej niż 5 minut to się zdarzyło w ciągu ostatnich, no nie wiem, 5 dni chociażby?
1: No właśnie teraz siedzę u was na kanapie.
0: To jest pierwszy raz. Jakie to jest uczucie siedzieć?
1: Piękne, cudowne. Nogi to mi czerwone są od chodzenia.
0: No właśnie, bo kroków to się całkiem sporo robi, ale zauważyłem, że jest patent na to. Jest hulajnoga, ona też pomaga chyba, co?
1: Nie, no to jest mistrzostwo. Te hulajnogi, my kłady też mamy, ale już tu jak są ludzie, to hulajnoga robi robotę.
0: A w ogóle udało się jakiś koncert zobaczyć, czy jednak gdzieś tam z tyłu, zza sceny, w biegu i tak dalej, i tak dalej?
1: Nie no, generalnie cały koncert to nie, ale staram się na każdym koncercie być chociaż chwilę i no zaliczyć chociaż parę nutek.
0: Okej, no dobrze, no to w takim razie doświadczony festiwalowicz Waldi razem z nami. No to co, jakie plany na to, żeby utrzymać to słońce, żeby utrzymać te zabawy i żeby tutaj uśmiechy zostały z nami do końca?
1: No to już ludzie, tu są tak fantastyczni ludzie, że oni tworzą ten klimat, ja tylko im dogrywam trochę muzyki.
0: No to my w takim razie też dogrywamy wam trochę muzyki. Na hulajnogach, biegiem, nakładach, czy jakkolwiek chcecie, wpadajcie do Sławy na Rapstację, a jeżeli chcecie zobaczyć, co się tutaj dzieje, to zaglądajcie do naszych mediów społecznościowych, bo my to wszystko wam pokazujemy.
2: Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz Esce, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
4: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Powoli, powoli, jedziemy powoli.
9: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
10: Zalej i jedź dalej.
8: Powoli.
10: Wifon. Liczy się tylko on.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
12: I po reklamie.

0: Hugel to jego Moving to the Sun, to są hity na czasie w SC i powiem wam, że dawno nie czułem aż tak letniego klimatu. W końcu jesteśmy na plaży, na żywo z Rapstacji, w tym momencie z eskowego busa z naszej strefy, która cały czas tutaj czeka, z której widzę wszystko to, co porusza się po jeziorze, widzę też was, no i widzę te uśmiechy, jestem zachwycony. Trwa festiwal Owelowe z eską, przez całe wakacje wysyłamy was na najfajniejsze imprezy w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, słuchajcie eski, bo będzie opcja na to, aby pojechać chociażby na imprezę Siget na Węgrzech, więc słuchajcie, a ja tymczasem biegnę na plażę. Szukać po pierwsze festiwalowiczów, a po drugie plażowiczów.
1: Radio SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabiję cię po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 6,60 za litr. Tylko w sobotę 11 lipca na stacjach Auchan. Szczegóły na auchan.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
17: Wakacyjne rozgrywki szachowe. Gdybym komuś powiedział, chodź zagramy w szachy, to by pewnie spora część osób powiedziała, ej, daj spokój, szachy przecież są nudne. A tu się okazuje, że w samym centrum Katowic można postawić potężne pole z szachownicami i przyciągnąć tłumy ludzi.
18: Dzień dobry, Kasia Regulska.
19: Co staramy się zrobić, to staramy się zachęcić mieszkańców Katowic do wyjścia z domów i do integracji na świeżym powietrzu przy wielkich grach planszowych. Są szachy z dużymi pionami, są szachy standardowe, tradycyjne, ale oprócz tego mamy też jęgę, cornhole, domino, warcaby, rzuty do celu, limbo. O czym tylko sobie ludzie wymarzą, mamy na rynku.
17: Jesteście dzisiaj, ale też i w przyszłym tygodniu.
19: Tak, jesteśmy dzisiaj i jutro od 12 do 18 oraz w przyszłym tygodniu w 14 godzinach.
17: Polecamy.
16: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park, Bielik.
20: Ja mam takie pytanie, czy wy słyszycie, co tutaj się dzieje? O, nie wiem, czy słychać, ale wyobraźcie sobie kilka wielkich scen, wyobraźcie sobie plażę, dużo słońca i mnie na dachu autobusu, czyli jaskowej strefy. Tak jest właśnie teraz, bo jesteśmy w Sławie na Rapstacji. Poczujecie z nami festiwalowy klimat. Mati Fuczyło, cześć!

0: Martin Garrix, a do tego Ed Sheeran i Repeat It. To jest Radio SK 17 minut po godzinie 17. Słyszymy się prosto z festiwalu Rapstacja. Biegam między jedną sceną a drugą. Właśnie zaczęły się koncerty. Właśnie zaczyna się wszystko to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o wydarzenie plenerowe. Biegam między ekipami, które tutaj są. Podbiegnę do kogoś, kto jeszcze nie wie, że do niego podbiegam. Siema, jesteś gotowy na koncerty? Jesteś na żywo w SC teraz.
1: Jest na żywo,
0: okay. No, na kogo czekasz?
1: No najbardziej na Okiego, Żabsona, nie? Tak jak chyba mi się wydaje wszyscy.
0: Tak jak wszyscy, ale też jest tego dużo. Jesteś od początku?
1: Tak, tak, od początku.
0: I masz moc cały czas? Nie zabrakło ci jeszcze energii?
1: No, cały czas trzymam, nie? Trzeba wytrzymać, nie?
0: Jaki jest sekret na to, żeby mieć dużo energii, wiesz, podczas kilkudniowego festiwalu?
1: No trzeba się przygotować na pewno, mentalnie przed. Dużo przed, trzeba...
0: I dużo wody.

0: trzeba wytrzymać, nie?
1: Jaki jest sekret na to, żeby mieć dużo energii, wiesz, podczas kilkudniowego festiwalu?
2: No trzeba się przygotować na pewno, mentalnie przed. Dużo przed, trzeba...
1: I dużo wody.

0: dzieje się na socialach Radia SK, bo my to wszystko wam na pewno pokażemy.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: I po reklamie.

Boniem, Lizzo Team, The Ten Hit już bardzo, bardzo dobrze znacie, prawda? A w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego nawet teraz, kiedy jestem razem z naszą eskową ekipą i naszą wielką eskową strefą w Sławie, na festiwalu Rap Stacja, na plaży, na leżaku, w słoneczku i tak dalej, to tutaj też mam dla Was nowości. Tym razem jednak nie w rapowym klimacie, co mogłoby sugerować miejsce, w którym jestem. Sanach, słuchajcie, ona się nie nudzi i ma dla nas kolejną nowość. No ciekawe, czy ona też dzisiaj odpoczywa w takim letnim klimacie jak my. Tego jej i Wam też życzę, ale wiem, że Sanach ostatnio sporo pracowała, wcale nie odpoczywała, nad nowym utworem pracowała. On nazywa się ITP ITD i gramy go w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 22 minuty do godziny 18. To jest Britney Spears i Womanizer w Radiu SK. Cały czas jestem tutaj w Sławie. Rapstacja Festiwal, dzień trzeci koncertów. Melduję się do Was prosto z Pomostu, no bo postanowiłem sprawdzić nie tylko co dzieje się pod sceną. Co dzieje się pod sceną to już wiemy, ale na Pomoście są tutaj osoby. Cześć dziewczyny, cześć.
1: Cześć.
0: Jak macie na imię?
1: Róża.
0: Róża.
1: Nadia.
0: Nadia i?
2: Natalka.
0: Natalka, Róża i Nadia. Słuchajcie dziewczyny, powiedzcie mi proszę, co robi się na Pomoście między koncertami? Czy odpoczywacie, zbieracie siły? O co chodzi?
1: Odpoczywamy, leżymy, wygrzewamy się w słoneczku.
0: No dobrze, faktycznie słoneczko dzisiaj jest fantastyczne, prawda? Można się opalić przy okazji.
2: Tak, oczywiście.
0: No dobrze, no to jeszcze ty mi powiedz proszę, na kogo dzisiaj czekamy? Czy czujesz energię? Czy jesteś podekscytowana?
1: Dzisiaj czekamy na Okiego i na Żabsona oczywiście.
0: No proste pytanie, po co ja pytam w ogóle. Dziewczyny, to co, umawiamy się tak, że bawicie się dzisiaj najlepiej i łapiecie promyki słońca?
1: Tylko tak, oczywiście.
0: Na pewno?
1: Na pewno.
0: Na pewno?
2: 100%.
0: No to jesteśmy umówieni, w takim razie SK gra dalej, to jest Rapstacja Festiwal. Jesteśmy tutaj, sprawdzajcie, co dzieje się też na naszych socialach, bo my to wszystko pokazujemy. Radio
3: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
14: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca.
15: Zaprasza Autogazda, jedyny autoryzowany salon Citroena w Gliwicach. www.automyślnikgazda.pl.
16: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.

0: Liczy się tylko on.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą, ekstremalne zjeżdżalnie, wodne atrakcje dla dzieci, strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
3: I po reklamie.

0: 7 minut, nawet 6 już minut do godziny 18. To jest Bledka i Tańcz, to jest specjalny program na żywo prosto z plaży z Rapstacji w Sławie. No w końcu Wesce trwa festiwalowe lato, a z nami możecie poczuć klimat lata. No i plaży, bo na niej teraz jesteśmy. Są tu chłopaki, którzy obiecali, że okrzykiem pokażą, jak dobrze się bawią i w ogóle, że tutaj są. No to panowie, jesteście tutaj?
1: Auuu!
0: No pięknie to zrobili. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, a my zaczynamy imprezkę.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
11: Agnieszka Kucjac, cześć. Macie już plany na weekend? Jeśli nie, koniecznie wpadnijcie dziś do Katowic. Tym razem mam propozycję dla osób, które lubią wieczorem potańczyć pod gołym niebem. Już dziś o 20:00 w Katowicach startuje cykl imprez Roztańczony Wyspiański.
12: Startujemy hitami lata. W następnych tygodniach czekają nas takie imprezy tematyczne jak Italo Disco, Latino i wtedy też zaplanowane są warsztaty z tańca. Disco, lata 70., lata 2000, hity filmowe, a całość zwieńczy 30 sierpnia karnawał również z warsztatami tańca, jeżeli chodzi o salsę.
11: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Potańcówki przed Teatrem Śląskim w Katowicach są oczywiście bezpłatne. Szczegóły znajdziecie na stronie Teatru Śląskiego.
10: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac.

0: Plac Bytom S1 Center.
1: Muzyką się żyje.
2: Już dzisiaj wielki finał rapowego święta w Sławie. Trwa oczywiście festiwal Rap Stacja. Dzisiaj na scenie, uwaga, sporo gwiazd, m.in. Kizo, Gips, Problem, Oki, Żabson czy Tede. Na miejscu jest też oczywiście eskowy imprezowy bus, w którym rozkręcamy imprezkę. Zaglądajcie na naszego Instagrama, tam pokazujemy, co tak naprawdę się tam dzieje na festiwalu Rap Stacja. Wczoraj, uwaga, bawiliśmy się z naszymi słuchaczami do 6 rano. Było naprawdę grubo, a z Matim Fuczyło, który jest na miejscu, którego słyszeliście dosłownie przed chwilą, będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć, no i będziemy sprawdzać, co tam się dzieje. A już od poniedziałku, uwaga, będziemy też mieli dla Was zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa, artystę, którego możecie znać m.in. z kawałka Attention. 30 lipca zagra na letniej scenie Progresji w Warszawie. Jeśli jesteście chętni na bilety, to uwaga, po prostu warto uważnie słuchać naszej stacji. Minuta po 18:00 zaczynamy sobotnie imprezkowanie przy najlepszych hitach na czasie, a w tej godzinie, uwaga, gram Wam mnóstwo wakacyjnych rytmów. Na początek Bibi Rexa i New Religion. Będzie też Kuba i Kuba, ten kawałek o lecie. Jestem też ja, Paweł Bogaj. Hej, cześć, witajcie.
3: Hity, hity na czasie, radio SK, radio SK.
2: No i imprezkowe Loco Contigo będzie. Proszę zostać z nami.
4: Deep

0: Proszę uspokoić biodra, to DJ Snake i J Balvin, Loco Contigo. W polskim tłumaczeniu to będzie szaleje za tobą, tak się tłumaczy Loco Contigo. Pamiętajcie, jak pojedziecie na przykład do Hiszpanii na jakieś wakacje, warto znać to stwierdzenie. Już prawie 11 minut po 18, uwaga, uwaga, to jest wakacyjna sobotnia imprezka w Radiu SK. Pewnie już słyszeliście o tej pani Polce, która miała lecieć na swój panieński, ale zrobiła małą awanturę i została wyrzucona z samolotu razem ze swoimi koleżankami. Na wyjściu podobno też dała do zrozumienia, że do całej awantury doszło z powodu faceta. Podobno jakaś pani odebrała jej koleżance chłopaka. No i dlatego awantura. No. I tutaj uwaga, taki protip dla tych, co się boją latać. Moi drodzy, czasami największe turbulencje są jeszcze przed startem.
1: Radio SK.

Doktor Dre w Radiu SK, ciekawe, czy on też tak dobrze zarabia, jak ci na storze. Pozdrawiamy oczywiście, 21 minut po 18. Chyba teraz muszę zmienić podkład na coś takiego. Słuchajcie, pewna pani Karolina wysłała coś takiego w głosówce na eskowym messengerze. To koniec tego nagrania. Jeśli macie pomysł, co tam się właśnie mogło dziać u pani Karoliny, proszę o wasze pomysły. 664-402-302 albo eskowy messenger. Co się działo u pani Karoliny? Posłuchajmy jeszcze raz. Poprosimy tylko kulturalne komentarze. Może robiła gofry i wyszły idealnie. No i stąd zadowolenie. Eskowy messenger czeka? Tam was zapraszam gorąco. Proszę przyjść, proszę się razem z nami zabawić. Co mogło się dziać u pani Karoliny? Eskowy messenger 664-402-302. Linia też jest otwarta, czekam na wasze propozycje. Skąd to zadowolenie? No, dajcie znaka.

0: jakby miał być koniec świata, ten prawdziwy już, no to ten podkład muzyczny idealnie by pasował. To oczywiście Alan Walker i Ava Max, 30 minut po godzinie 18. Dostałem od pani Karoliny taki dźwięk. No i wspólnie ze słuchaczami zastanawiamy się, co tam się wydarzyło. Co się wydarzyło, pani Karoliny, że tak się zaczęła cieszyć? Proszę bardzo, pierwsza odpowiedź z zeskowego Messengera.
1: Jeska, przypuszczam, że pani Karolina jechała na koniu.
0: Aha, okej, okay. Czyli stajnia i te okolice? Nie, chyba nie. Posłuchajmy dalej.
2: Myślę, że pani Karolina była polewana wodą. Możliwe, że z węża ogrodowego albo jakiegoś pistoletu na wodę.
0: Okej, okay. Posłuchajmy jeszcze raz pani Karoliny.
3: Nie!

0: ewidentnie widać zadowolenie. No to może jeszcze ktoś?
1: Cześć, ja podejrzewam, że do pani Karoliny wróciły dzieci z kolonii.
0: Coś w tym może być.
2: Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Na pełnych obrotach startuje park handlowy S1 Rybnik. Już od czwartku 16 lipca możecie zrobić zakupy w większości naszych sklepów, a w sobotę 18 lipca zapraszamy na wspólne świętowanie. Do wygrania najnowszy iPhone, dodatkowo pokazy cyrkowe oraz poczęstunek. Park handlowy S1 Rybnik.
7: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: I po reklamie.

Machinesa. O ogniu, Fire Fire, Radio SK, 15 minut zostało nam do godziny 19. Czytam bardzo dobre informacje, ale przypominam, dawajcie znaka, dlaczego pani Karolina się tak cieszy. Eskowy Messenger czeka. Będę miał fajne pakiety gadżetów dla tych, którzy odpowiedzą najciekawiej. Ale słuchajcie, mamy sukces, więc może dlatego pani Karolina się cieszy. Czytam, że popłynął pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Brawo dla nas! No teraz pozostaje tylko czekać, żeby rachunki też odpłynęły. To by było cudownie, tak na wakacje. Wow.

Ja tylko przypomnę, że ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. To Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, jak wam się podoba. To proszę głosować. 5 minut zostało nam do godziny 19. No a po 19 warto słuchać Eski. Uwaga, będę miał gorącą nowość od Ebena. Tego samego, którego znacie z kawałka Hurts. I tym razem pan Eben zabierze nas do raju.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Orszczyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: A w finale tegorocznego mundialu wystąpią wielkie gwiazdy. Ja nie mówię tutaj o piłkarzach. W przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata szykuje się koncert. To będzie coś podobnego do halftime show w przerwie Super Bowl. Na scenie pojawią się m.in. Shakira, Madonna czy zespół BTS. A ostatnio też do line-upu dołączył Justin Bieber. Za koncert jest odpowiedzialny Chris Martin z Coldplay. No a ze względu na muzyczne show przerwa finału mundialu będzie wydłużona o 30 minut. Ten mecz za tydzień w niedzielę. 19 lipca.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
5: 19 na zegarach, proszę się uśmiechać, proszę się dobrze bawić, zaczynamy. 19 godzinę tej soboty to najlepsza pora, żeby po prostu odpuścić i się cieszyć. A co sobie będziecie żałować, to jest

0: co robiła pani Karolina, że się tak cieszy? Dawajcie propozycję na Messengerze.
1: Wydaje mi się, że pani Karolina zjeżdża po zjeżdżalni. Raz w górę i raz w dół.
0: Aha.
1: Pozdrawiam.

0: Dawid Podsiadło i jego najnowszy klip w Radiu SK. Teraz coś najnowszego. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 10 minut po 19. Jeśli jeszcze nie jesteście w wakacyjnym nastroju, to uwaga, zaraz w Radiu SK będziemy to naprawiać. Eben i James. Oni zabierają nas prosto do Paradise. Zróbcie głośniej. A niech wasi sąsiedzi też poczują te lato.
1: Hity na czasie.
2: Na lato.
0: Eben i James w utworze Paradise.

Piosenka Everybody od zespołu Backstreet Boys miała premierę w 97 roku, dokładnie 30 czerwca. No to był hit, słuchajcie, to był hit, który szybko stał się klasykiem popu. My w Radiu SK właśnie w wakacje przypominamy hity zawsze na czasie, ale na czasie podobno jest też studiowanie medycyny. Znalazłem taki właśnie artykuł. Podobno jest ciężko się dostać na medycynę. Największym hitem w Poznaniu okazał się kierunek lekarski, gdzie na jedno miejsce zawalczyło 22 osoby. Tyle osób chciało być na medycznym w Poznaniu. Ale tu się nie ma co dziwić, no, szczególnie jak się okazało, ile lekarze w Polsce potrafią zarobić. Znaczy tam niektórzy twierdzą, że nie wszyscy tyle zarabiają, także ci, którzy nie zarabiają, no przykro mi, ale dobre hity wam gram. To chyba wystarczy.

0: południe.
1: Cześć SK, mój narzeczony ma pomysł, dlaczego się może tak śmiać.
2: Prawdopodobnie chłopiej się oświadczył.
3: Moim zdaniem pani Karolina się cieszy tak, ponieważ Belgia odpadła, a Hiszpania awansowała, więc jej taka wielka radość, myślę, właśnie z tego.

0: kawałku, jak można przedłużyć lato? No, uwaga, można zgłosić się po eskowego kampera i zgarnąć go na przedłużony wakacyjny weekend. Są trzy zasady. Dobrego kamperowania, zabrać zapasową bieliznę, prawo jazdy kategorii B. No i oczywiście ekipa. Ekipa jest bardzo ważna, jeśli macie taką eskowo-kamperową ekipę, proszę bardzo, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia Eska. Jak nie macie na swoim smartfonie, to pobierajcie. W czwartek do kogoś z was poleci nasz pomarańczowy kamper.
1: Radio Eska. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC.

0: CAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: oryginalnie wyprodukowany i wydany przez DJ-a Jurgena. Dokładnie tak, Better Off Alone w Radiu SK. A ja przypominam, 5 scen, koncerty największych gwiazd gatunku hip-hop, freestyle, graffiti, breakdance, basket, rolki, deski. No tam się dzieje wszystko, słuchajcie. Mati Fuczyło jest teraz w sławie. Opowiadaj, co tam się teraz u was dzieje, kochany?
1: Myślę, że dobrze słychać to, co się tutaj dzieje. Białas w tej sekundzie na scenie, to jest teraz stacja i powiem tak. Z jednej strony widzę żaglówki, widzę łódki, widzę kajaki na jeziorze. Z drugiej strony widzę na scenie i słyszę na scenie Białasa, zresztą też to słyszycie. Z trzeciej strony widzę ekipę tańczącą pod sceną teraz jako festiwalowicze. No jestem też ja. Po środku tego wszystkiego jestem, szczerze mówiąc, zachwycony. Rapstacja trwa. Jeszcze cały czas dziś tych koncertów będzie sporo. Kizo przed nami też Oki, Żabson, Gibbs, czy na przykład bracia Kacperczyk. My to wszystko pokazujemy. Wpadajcie na Instagram, jeżeli chcecie zobaczyć. A ty, Paweł, moim zdaniem powinieneś mi bardzo zazdrościć. Ja sam sobie zazdroszczę.
0: Mati, mój drogi, czego ja ci mam zazdrościć, kolego? No jak? Tysiące ludzi dobrze bawiących się, muzyka, gwiazdy, tańce. Czego ja ci mam zazdrościć? Ale jak coś, szefie, to na za rok ja się zgłaszam. Bardzo chętnie tam pojadę.

0: Goja i Jason Derulo, mi Chico w Radiu SK, wiem, że lubicie, 7,5 minuty, zostało nam do godziny 20, za 3 godziny mniej więcej, spotkanie Norwegia z Anglią. Czytam, że Narodowy Rejestr Urodzeń w Peru odnotował, że ponad 450 noworodkom nadano imię Haaland, to oczywiście po słynnym norweskim napastniku. A teraz czekam na pierwszego małego Mbappe w sąsiedztwie.
1: Mekambe.
2: Mambeppe.
1: Mambeppe.
2: Mambeppe.
0: Mbeppe. Radio SK. Mekambe.

0: Eska.
1: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Well, well, welcome.
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4 sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
13: I sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
14: Agnieszka Kucjacy, cześć. To propozycja dla wszystkich tych, którzy spędzają lato w mieście. W każdy weekend wakacji w Katowicach można się poczuć jak na wczasach all inclusive. To za sprawą cyklu imprez organizowanych na katowickich basenach i kąpieliskach pod hasłem All Inclusive Tour by Mosir Katowice. W najbliższą niedzielę przystanek na ośrodku sportowym Gliwicka, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
15: Na mieszkańców Katowic czekać będą animacje dla dzieci, konkursy, muzyka, strefa chill, być może również aqua aerobik. Tu w zależności od tego, jak dopisze pogoda i jak duże będzie zainteresowanie, bo na razie ta pogoda nas nie rozpieszcza do tego i nie zachęca, abyśmy korzystali z otwartych basenów.
14: A już za tydzień impreza przeniesie się na 3 stawy. Pełny harmonogram znajdziecie na stronie katowickiego Mosiru.
13: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac. Dr Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park, Bielik.
16: Muzyką się żyje.
17: W wakacje w Radiu SK mamy jeszcze więcej imprezkowych miksów. W każdy piątek po 20 mamy dla Was SK Live Remix. Najpierw przez 3 godziny grają najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują znani na całym świecie producenci, takich jak m.in. Armin van Buuren, Kygo czy Jax Jones. W wakacje SK Live Remix mamy też dla Was w sobotni wieczór. Już dzisiaj po północy swój set zagra Alan Walker, no a po nim Los Frequencies. A tymczasem w Sławie trwa finał Rap Stacji. Dzisiaj ostatni dzień tego festiwalu, na scenie m.in. Oki, Gips, Kaz, Bałagane czy Żabson. Obserwujcie SK na Instagramie, mamy dla Was nagrania z koncertów, plus dzisiaj jeszcze będziemy się łączyć z Matim Fuczyło, który jest tam na miejscu.
16: Imprezka.
17: 20 oficjalnie na zegarach w Eskowym studiu. Paweł Bogaj, witam i zapraszam na kolejną godzinę. Ja mam nadzieję, że plany na dzisiejszy wieczór już macie ogarnięte. Jak nie, no to z nami też nie będzie nudy. Mnóstwo imprezkowych hitów na czasie. Na początek proponuję nowe męskie granie. No i za chwilę też to, co lubią wszystkie misie, czyli nowości. Ja się

Ale teraz nie nowość od Shona Paula, a od pewnego trio. Od trio, które na pewno znacie, no bo kiedy za jeden projekt biorą się takie gwiazdy jak Steve Aoki, Dimitri Vegas i Like Mike, no to wiadomo, że będzie głośno. Wspólnie tworzą nowy projekt, on się nazywa Three Arrow Legend. No i właśnie teraz sprawdzamy ich umiejętności. Co się zrodziło z pomysłów tych trzech legend? Do tego charakterystyczny wokal, który znają miliony słuchaczy na całym świecie. Tytuł to What Do You Say? I gramy to teraz w Radiu SK. Radio SK. Nie chcę zapeszać, ale ja czuję, że to będzie hit tych wakacji.

Z pomysłów tych trzech legend, do tego charakterystyczny wokal, który znają miliony słuchaczy na całym świecie. Tytuł to What Do You Say? I gramy to teraz w Radiu SK. Radio SK. Nie chcę zapeszać, ale ja czuję, że to będzie hit tych wakacji.

0: Takie hity też mamy dla was. To oczywiście Darude i Sandstorm w Radiu SK. 20 minut po godzinie 20. Ja przypominam, że takie perełki też wam gramy. Szczególnie w wakacje. Kawałek mem, tak o tym można numerze powiedzieć. Ja przypominam, że cały czas się zastanawiamy, z jakiego powodu pani Karolina, która nagrała nam na początku programu głosówkę, z jakiego powodu ona się cieszy, śmieje, co jej sprawiło taką przyjemność i radość. Proszę bardzo, posłuchajcie, jak pani Karolina cudownie się uśmiechała. No i było mnóstwo propozycji, co to może być. Posłuchajmy kolejnych.
1: Darek z Górna, razem z kolegami uważamy, że pani Karolina kosi trawnik w ogrodzie.
0: Nie, no to brzmiało właśnie jak koszenie trawnika. Bardzo cicha kosa. Ktoś jeszcze?
2: Witam, stawiam na to, że pani Karolina skoczyła na bungee.
0: Okej, to już jest bardziej prawdopodobne. Posłuchajmy panią Karolinę. Pięknie, no to może jeszcze ktoś?
3: Wydaje mi się, że do pani Karoliny mąż przyjechał z długiej delegacji.
0: No mogło tak być. Dawid Podsiadło, sezon. Jego też przez chwilę nie było, a później wrócił i zagrał kilka koncertów.

0: proszę państwa, Temple City w SC, no przy takim kawałku to nawet z dziewczyną albo żoną można się zacząć całować. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy teraz się przytulają, proszę się przytulać dalej i nie będę przeszkadzał, ale proszę też uważać, czytam, że Azja zadbała o przyrost naturalny w Europie, to jest poważna sprawa, no bo do Europy trafiło około 200 tysięcy podrobionych prezerwatyw z Chin. Tak ostrzegają unijne instytucje, proszę uważać. Chociaż ja myślę, że nie ma się czego bać. Chińska guma jest bardzo wytrzymała. Ja kiedyś miałem z Chin taki basen ogrodowy. Do dzisiaj nie pękł.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
3: I po reklamie.
1: Esko.

Pan Alex Warren, Fever Dream w Radiu SK. 15 minut zostało nam do 21. Cóż to był, słuchajcie, dzień dla czeskiego tenisa. W wielkim finale kobiecego Wimbledonu zmierzyły się dwie rakiety naszych południowych sąsiadów. Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Pozdrawiamy nasze koleżanki z Czech. Ostatecznie po horrorze, to ta druga, czyli Noskowa uniosła puchar, wygrywając Wimbledon 6-2, 5-7, 6-3. No ale ewidentnie Czesi po raz kolejny udowadniają, że na trawie to oni się najlepiej na świecie znają. Chociaż z drugiej strony dziwne, że nikt z Holandii nie wygrał.

No i wszyscy fani mundialu robią teraz głośniej. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. DNA. 4 minuty zostało nam do 21. Czytam właśnie, uwaga, że co piąty maturzysta w tym roku nie zdał egzaminu dojrzałości. Ale pamiętajcie, poprawka na koniec roku, no to nie jest koniec świata. Poprawka matury też nie. Ile osób poprawiało, ile osób nie ma matury. Także po prostu ta poprawka to jest tak trochę jak dogrywka na mundialu. No, chociaż tutaj nie polecam strzelać, szczególnie przy wyborze odpowiedzi. Zatem będzie dobrze, spokojnie.

0: autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, dr Materac.
7: Agnieszka Kucjas, cześć. Będzie okazja do posłuchania dobrej muzyki i wsparcia Wojtusia Polaka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duszena. Już 19 lipca w Żywcu odbędzie się Sunday Fest, czyli koncert dobrej energii, mówi Martyna Polak, mama Wojtusia.
8: Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do udziału w wydarzeniach plenerowych, w których będzie można wesprzeć Wojtusia. Wojtusia można wspierać również w jego sklepiku charytatywnym, tak zwanym bazarku, w Żywcu na ulicy Handlowej.

0: My jesteśmy codziennie od godziny 9 do 17. Zapraszamy serdecznie.
1: Na Sunday Feście wystąpi zespół Techno Folk i coverowy zespół Slay, a gwiazdą wieczoru będzie Liber. W trakcie imprezy odbędą się licytacje charytatywne, a rodzice Wojtusia opowiedzą o chorobie i możliwościach wsparcia. Start o 12.
2: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, Dr. Materac. Dr. Materac, Bytom S1 Center.
3: Muzyką się żyje.
4: W Stanach wydała nowy numer, a Eska zagrała go jako pierwsza w Polsce. Tytuł to ITP, IDD, ITD. No i ten numer brzmi tak.
5: O tym Bóg tylko wie.
4: No jak wam się podoba, to możecie oczywiście głosować. Sprawdzajcie, czy ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Do tej pory oczywiście fragmenty tej piosenki mogli usłyszeć jedynie na stadionowych koncertach fani. No teraz możecie słuchać tego numeru w całości. Gramy go w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w ST. A stadionowa trasa koncertowa w Stanach powoli dobiega końca. Zostały już, z tego co liczę, dwa występy. 14 sierpnia zagra w Krakowie, a 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. Na tym też stadionie już we wtorek wystąpi światowa gwiazda, bo do Polski przyjeżdża Bad Bunny, to portorykański artysta, który ma na koncie kilka nagród Grammy oraz występ podczas Halftime Show i z tego co wiem, no to bilety niestety są już wyprzedane, a fani potrafią zatrudniać się na stadionie przy wpuszczaniu ludzi do pracy na stadionie tylko po to, żeby zobaczyć to wydarzenie na żywo. No, szacun dla was.
6: Impreska.
7: Impreska.
6: Impreska.
7: Impreska.
6: Impreska.
7: Impreska.
4: 21 na zegarach, internet podsunął mi właśnie przepiękną sentencję na sobotnie imprezkowanie. Uwaga, dzielę się, bo dobre. Nigdy nie otwieraj drzwi policji, jeśli będzie to wystarczająco ważne.
8: Sami je wyważą, no.
4: No to żeby to wyważanie tak sprawnie szło, no to gram hity na czasie. Bledka na początek, Paweł Bogaj, kłaniam się, cześć!

Charlie Puth, attention w Radiu SK, 10 minut po 21. Ja przypominam, że już od poniedziałku w imprezce rozdajemy wam podwójne bilety na koncert właśnie tego pana, czyli Charlie'ego Pufa. Koncert w Warszawie już 30 lipca. To wszystko w ramach letniej sceny progresji. Co trzeba zrobić? Po prostu słuchajcie nas uważnie, szczególnie imprezki. A ja zerkam sobie jeszcze, co się dzieje na naszym eskowym Instagramie. No i tam mnóstwo relacji z rap stacji festiwalu. PZ, widzę, wczoraj śpiewał, dzisiaj, wczoraj też Bambi, BDOS, Mati Fuczyło, widzę, że poznał wszystkich raperów, bawił się z każdym, dzisiaj na pewno Białas wystąpił, no i wielu, wielu innych. Sprawdzajcie nasze sociale, sprawdzajcie Instagram Radia SK, no bo tam mnóstwo relacji właśnie z tego wydarzenia. Radio SK. Mamy też artykuły, to sobie poczytajcie, sk.pl, wpadajcie.

Avicii Levels w Radiu SK. Muzycznie, no, wyciskamy z tej soboty tyle, ile się da. Ale teraz słuchajcie, dramat w obozie influencerskim. To są doniesienia z internetu. Dramat Marii Jeleniewskiej, bo młoda TikTokerka narzeka, że uwaga, że wygląda zbyt młodo, żeby znaleźć sobie dojrzałego faceta. Może dlatego, że po prostu dojrzali faceci nie korzystają z TikToka. Radio SK. Chociaż może niech podpyta Roxy, jak to się jej udało z tym Kevinem.

w trans, Expo Bone, Whatever Turn You On. Ten kawałek chyba jest już znany w klubach na całym świecie i myślę, że w tą sobotę zagra mnóstwo razy. Pamiętajcie, jeśli słuchają nas jakieś DJ-e, bierzcie ten kawałek, on naprawdę potrafi podpalić parkiet. Kochani, a jeśli kochacie elektroniczne brzmienia, no to proponuję wam oczywiście SK Live Remix w każdy piątek od 20. No i dziś od północy usłyszycie właśnie takie klubowe kawałki na antenie Radia SK. Przez całą dobę też możecie oczywiście za darmo w aplikacji Radia słuchać. Pobierajcie już teraz, no i rozkoszujcie się takimi typowymi klubówkami. A za chwilę u nas Teddy Swims, Lady Gaga czy Marisa. SK.

0: SK Live Remix w każdy piątek i sobotę, a Armin van Buuren bardzo często na głośnikach tam się pojawia, więc warto odwiedzać i słuchać. Ja sprawdzam sobie jeszcze wasze głosówki, słuchajcie, no bo pewna pani Karolina po 18 wysłała nam w głosówce na Messengera coś takiego. Ja was zapytałem, co się u niej mogło dziać, że jest taka wesoła i proszę bardzo, mamy sporo telefonów.
1: Myślę, że pani Karolina była polewana wodą. O. Możliwe, że z węża ogrodowego albo jakiegoś pistoletu na wodę.
0: Okej.
2: Okay. Hej, podejrzewam, że pani Karolina wygrała we wspaniałym konkursie Eski jakąś cudowną nagrodę, gdyż ja takie dźwięki wydaję zawsze, jak coś wygram.
0: Okej, okay, pozdrawiamy gorąco. My bardzo lubimy, jak wydajecie takie dźwięki, jak u nas coś wygrywacie. To może ktoś jeszcze?
3: Eska, wydaje mi się, że pani Karolina zjeżdża po zjeżdżalni raz w górę i raz w dół. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam gorąco. No to ostatni telefon. Co się działo u pani Karoliny?
4: Myślę, że pani Karolina cieszy się ze swojej wypłaty po przepracowaniu 1200 godzin w miesiącu. Pozdrawiam.
0: Czyli lekarze słuchają. Pozdrawiamy gorąco.

0: 22. Hoggle, French Montana i Shane. W SC pamiętajcie, już tylko godzina została do meczu Anglia-Norwegia. Ja kibicuję Norwegii. Trzymam kciuki za pana Holanda. Ten mecz po 23. Bawcie się grzecznie, oglądajcie gdziekolwiek jesteście. Dzisiaj świętujcie tą sobotę.
1: No bo jutro jest niedziela.
0: Paweł Bogaj, kłaniam się gorąco. Trzymajcie się. Hej!

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: I po reklamie.
3: Wakacyjnego relaksu życzy sponsor akcji SK Summer City, Doktor Materac.
4: Agnieszka Kucjasy, cześć. To propozycja dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o polskiej stolicy kultury. Z Bielska-Białej wyruszył w Polskę autobus, promujący miasto właśnie jako pierwszą polską stolicę kultury. W sumie pokona ponad 2100 km i zawita do 9 miast. Autobus to mobilna scena, galeria, a przede wszystkim miejsce spotkań.
5: I tam będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Od sztuk wizualnych przez spektakle lalkarskie, street art, street photo, linoryt, muzykę, DJ-skie sety, ale też muzyka z głośnika właśnie w autobusie i będzie poezja. Dla każdego będzie coś dobrego.
4: Mówi Ola Tarnawa z Bielskiego Centrum Kultury. 12 lipca autobus będzie w Lublinie, a 14 w Warszawie. Natomiast 24 lipca zaparkuje w Katowicach.
3: Wakacji pełnych odpoczynku życzy sponsor akcji SK Summer City, Doktor Materac. Doktor Materac, Bielsko-Biała, Comfy Park, Bielik.

Lego. Lego. Lego. Lego. Lego.

0: po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądamy
1: na... SK Południe.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.